Marek z Pragi nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku jak opętany, więc serwuje mu muzyczny nawrót do bezsenności w radiu X-Vime. Relapse od Noah, B. Martin i Capri Everett dla Marka.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: Wiesz, co jest tym wszystkim najzabawniejsze?
1: Że kiedy w 1986 roku świat zachwycał się filmem Poltergeist II, nikt nie zauważył, że odtwórca roli czcigodnego Kane'a zmarł na raka żołądka zaledwie tydzień po zakończeniu zdjęć, a aktorka grająca babcię odeszła chwilę później z powodu niewydolności nerek, co sprawiło, że ekipa zaczęła szeptać o klątwie wiszącej nad planem. Choć pewnie po prostu zbyt często wciągali farbę używaną do charakteryzacji, więc zamiast szukać duchów, lepiej posłuchać czegoś, co sprawi, że twoje własne demony pójdą wreszcie spać, bo ten beat w X-Vibe niesie spokój, którego szukasz w czasie audycji. Więc teraz Boy Loco i Slow Dancing w X-Vibe.

Zegary w Twoim telefonie to pewnie jedyne urządzenia, które jeszcze nie próbują przejąć kontroli nad światem. Choć w 1986 roku pewien komputerowy wirus o nazwie Brain, stworzony przez dwóch braci z Pakistanu, w ramach totalnego żartu zainfekował tysiące dyskietek, co było pierwszym krokiem w stronę cyfrowego obłędu, w jakim teraz wszyscy siedzimy. Bo przecież nikt nie chce przyznać, że technologia to tylko wyrafinowany sposób na przyspieszenie Twojego zawału w X-Vibe. Siedzenie po nocach przy takim bicie to czyste szaleństwo, zwłaszcza gdy wspomnienia bolą bardziej niż błędy systemowe. Więc zanim wpadniesz w kolejną pętlę nostalgii, posłuchaj, jak Anita Lipnicka w Historia jednej miłości rozkłada uczucia na części pierwsze w X

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

1982 roku ekipa firmy Poltergeist użyła na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od gumowych modeli, co tłumaczy, dlaczego ten film tak bardzo zsie energię. Nightmare, teraz Veranda Live oraz Rive i I Don't Wanna Wait w klimacie X-Vibe.

0: słuchasz X Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy.
1: X Vibe, radio pokolenia X.
2: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej początek końca twojej poczytalności. Ale w sumie co za różnica w czasie audycji w X-Vibe, skoro w 1996 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek lalkę o imieniu Talk With Me Barbie, która rzekomo uczyła się twojego głosu, ale w rzeczywistości po prostu nagrywała wszystko w promieniu kilku metrów, co sprawiło, że rodzice wpadli w paranoję, bo zabawka stała się idealnym narzędziem szpiegowskim. A ty pewnie myślałeś, że to tylko plastikowa lala, a nie mały agent podsłuchujący twoje nocne sekrety. Więc teraz, kiedy już wiesz, że ściany mają uszy, a zabawki własne życie, posłuchaj rytmu, który nie ocenia twoich błędów, bo teraz John Newman i Love Me Again

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Marek z Mokotowa nie może przestać rozkminiać, czy to, że ona puściła oczko w stronę barmana, to początek końca świata, czy po prostu odruch. Więc żeby wreszcie poczuł się bezpieczny jak w bunkrze, wjeżdżamy z dosłownym znaczeniem tego tytułu. W radiu X Vibe leci Bodyguard od Beyoncé, dedykowany przez Marka dla samego siebie, bo najwyraźniej tylko on sam może teraz obronić swój mózg przed totalnym obłędem. 1, 2, 3, 4.

latach 90. pewien japoński inżynier wpadł na pomysł cyfrowego zwierzaka, który umierał, gdy o nim zapomniałeś, co wpędziło miliony dzieciaków w egzystencjalny lęk w czasie audycji w X-Vibe. Ten elektroniczny obłęd uczył nas, że życie jest kruche jak plastikowa obudowa, więc lepiej nie kochać zbyt mocno. Teraz Demono i Kochać Inaczej płyną z głośników w X-Vibe.

0: siedzisz po ciemku, więc pewnie nie widzisz, że świat wokół ciebie to jeden wielki błąd systemu. A skoro już tu jesteś, to znaczy, że szukasz czegoś, co wbije się w twój rytm, w X-Vibe. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że sprzedawanie wody w butelkach to genialny biznes, ale nikt nie chciał kupować czegoś, co leci z kranu za darmo, więc ludzie z marketingu wmówili wszystkim, że kranówka to trucizna, a butelkowana woda to eliksir młodości, co było totalnym obłędem, bo plastikowa butelka rozkłada się dłużej niż twoje marzenia o emeryturze. Teraz czas na Jason Derulo i 2 Chainz w Talk Dirty. Niech ten brudny beat w X-Vibe wyleczy cię z pragnienia.
1: Jason. Jason.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy. X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Urcynowa pisze, że w sumie to nigdy nie kochał swojej byłej. Po prostu bał się, że nikt inny go nie zechce. Serio, dość mocne wyznanie jak na wtorek. Skoro już jesteśmy przy byciu w swoich uczuciach, Drake dosłownie wchodzi w nie z butami. Więc sprawdźmy, czy to boli. W Radiu X Vibe, Drake. In My Feelings. Dla Marka i od Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że nic cię już nie zdziwi. A tymczasem w 1986 roku pewien facet wpadł na pomysł, żeby stworzyć pluszaka, który nagrywa twój głos i odtwarza go w zwolnionym tempie, co brzmi jak demoniczne jęki z otchłani. Więc rodzice w tamtych czasach masowo wyrzucali te zabawki do śmieci, bo przysięgali, że widzieli, jak lalki mrugają do nich w nocy, co w zasadzie jest całkiem racjonalnym powodem do paniki. Zwłaszcza, gdy słyszysz własny głos mówiący rzeczy, których nie pamiętasz, że wypowiedziałeś. W X5. Więc trzymaj się mocno, bo zaraz wpadniemy w ten sam niepokojący rytm. A teraz Dua Lipa i Love Again w fali dźwięków X5.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

księżyc wisi nad miastem jak źle wycięty kawałek tektury. A ty znowu nie możesz spać, bo w głowie tłucze się ten sam bit co zwykle. W czasie audycji w X-Vibe przypominam sobie rok 1982, kiedy to podczas kręcenia filmu Duch ekipa produkcyjna użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze. Co za oszczędność. Na poziomie totalny obłąd. Wyobraź sobie, że aktorzy płaczą na planie, nie wiedząc, że pod stopami mają resztki ludzi, których nikt nie chciał pochować. To dopiero jest klimat na bezsenne godziny. Teraz Golec u orkiestra i Lornetka w X-Vibe.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Pamiętasz rok 2004, kiedy twórcy filmu o laleczce Chucky zainstalowali w sklepach interaktywne reklamy, które rozpoznawały przechodniów i mówiły do nich prosto w twarz. Ludzie wpadali w panikę, a technologia była tak toporna, że brzmiała jak koszmar z nightmarek. Nic tak nie klei się do psychiki jak natrętny marketing, więc teraz Sugarland i Stack Like Glue w X-Wall.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie. Where's all my soul, sisters?

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kiedyś, w 2004 roku, pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę, w której wcielasz się w postać, która nie robi absolutnie nic poza przebywaniem w wirtualnym biurze i odpowiadaniem na e-maile przez 8 godzin dziennie. I co najciekawsze, ludzie naprawdę w to grali, czując przy tym dziwną satysfakcję w czasie, gdy świat za oknem pędził w stronę totalnego obłędu. To niemal tak przerażające jak fakt, że w 2010 roku odkryto, że niektóre lalki dla dzieci mają w sobie ukryte mikrofony, które nagrywały wszystko, co mówiłeś przed snem. Więc jeśli słyszysz teraz jakiś dziwny dźwięk w szafie, to lepiej nie sprawdzaj co to, tylko daj się ponieść temu bitowi, bo teraz Big Sean i Bounce Back w X-Vibe.

John. Radio X-Vibe. Z brzmienia podobne zupełnie do niczego.

Marek z Urcynowa pisze, że w sumie to nigdy nie kochał swojej byłej. Po prostu bał się, że nikt inny go nie zechce. Serio, dość mocne wyznanie jak na wtorek. Skoro już jesteśmy przy byciu w swoich uczuciach, Drake dosłownie wchodzi w nie z butami. Więc sprawdźmy, czy to boli. W Radiu X Vibe, Drake, In My Feelings, dla Marka i od Marka.

znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie, co jest całkiem rozsądne, biorąc pod uwagę, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał stacji, żeby pokazać światu faceta w gumowej masce, który bełkotał coś o swoim wielkim bracie i reklamował Pepsi. A co najśmieszniejsze, nikt nigdy nie ustalił, kto za tym stał, więc po prostu wróciliśmy do oglądania wiadomości jak gdyby nigdy nic. Bo w sumie co innego mogłeś zrobić, kiedy technopigle. Więc teraz po prostu wyluzuj i daj się ponieść, bo w X-Vibe leci właśnie Perfect i ich Niepokonani, którzy przetrwają każdą awarię systemu. Teraz Perfect i Niepokonani w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

znowu dotrwałeś do momentu, w którym świat za oknem przypomina tani horror klasy B. Ale spokojnie, to tylko kolejny obłędny świt w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist, tak bardzo brakowało budżetu na rekwizyty, że ekipa użyła prawdziwych szkieletów w słynnej scenie w basenie, bo były tańsze niż plastikowe odlewy z wypożyczalni, co sprawiło, że aktorzy pływali w towarzystwie autentycznych trupów, nie mając o tym bladego pojęcia. To totalny brak szacunku do zmarłych, albo po prostu kreatywna oszczędność, która dziś pewnie skończyłaby się procesem stulecia, a wtedy przeszła jako zwykły filmowy bit. Więc skoro szkielety już wstały, pora na Milky Chance i Fleshed Junk Mind w X-Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojej dziewczynie Alicji, bo kiedy wpadła mu do oka drobinka pyłu, tylko ten kawałek o miłości do Valentino pomógł mu przetrwać ból i cierpliwe płukanie powleki pod kranem. Słuchajcie więc Valentino Mon Amour w wykonaniu Alana Rossa, czyli idealnego ukojenia dla każdego oka, które w tej chwili przechodzi przez taką samą męczarnię, co jest naszą dzisiejszą dedykacją od Marka dla Alicji w Radiu X-Vibe.

był End of the World od Miley Cyrus w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley ma na swoim koncie aż 5 różnych tatuaży na stopach? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadają Suga Babes. Zostań z radiem X-Vibe.

up w tym czterech ścianach, więc wbijasz sobie in my head jakieś bzdury, żeby tylko nie zwariować. Przynajmniej wiesz, co cię czeka w Radio X Vibe.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.

Najpierw One Dance, żebyś choć trochę się poruszał, a potem Pillow Talk, żebyś mógł wreszcie przestać udawać, że masz kondycję. Serio, nikt nie patrzy. Możesz już usiąść. Radio Chaos.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Cynical w wykonaniu Two Colors, Safri Duo i Chrisa de Sarandi w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Safri Duo zaczynali od muzyki klasycznej, zanim zaczęli uderzać w bębny na wielkich festiwalach? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Pet Shop Boys. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Janusz z Rybaków tutaj. Szuruję te kafelki już trzecią godzinę i mam dość. Więc puść mi w końcu Bad Fit Tiara Thomas od Iwale Tiara Thomas. Niech chociaż muzyka umili mi ten syf na Radio X Vibe.
1: Monogamy or whatever you call it, I'm starting to think ain't for everybody. Most of us is rushing into it anyway, you know what I'm saying? You ain't rushing for love and I ain't up here to judge, so let's neglect the what ifs and make it do what it does. Let's get it.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Better days już za nami, a teraz wchodzimy w I'm in heaven when you kiss me, czyli od depresyjnego optymizmu do religijnego uniesienia w 3 minuty. Ależ to jest pretensjonalne. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X-Vibe, bo najlepsze wspomnienia mają soundtrack i my go właśnie gramy.

0: don't have a soul. What if I saw you on the train last night and I just walked on by?
1: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, sprawiając, że do dzisiaj pamiętam smak wylanej wtedy kawy. Więc dedykuję Ci utwór 3 AM zespołu Matchbox 20, bo skoro wtedy była 3 rano i kompletnie mnie ignorowałeś, to teraz niech ta muzyka przypomni Ci, że wciąż czekam na przeprosiny w radiu X Vibe, gdzie leci 3 AM od Matchbox 20 dla Ciebie od Marka.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: słyszałeś Yellow od Coldplay? X-Vibe. Wiesz, że Chris Martin nauczył się mówić po hiszpańsku tylko po to, żeby lepiej dogadywać się z fanami w Meksyku. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Pitbulla. Zostań z radiem X-Vibe.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do.

słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To była Talking Buddy od Tove Lo w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała hit Love Me Like You Do w zaledwie kilka godzin? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Filip Cataldo. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchaj, Władysław z Siedlec tutaj. Próbuję właśnie ogarnąć tort dla Starego na urodziny, więc puszczajcie szybko ten Fergalicious od Ifergi, Will.m, zanim mi się wszystko rozpuści na tym waszym Radio X Vibe. 4, 3, 2, 1.

Soulja Boy kazał ci crank that, a teraz musisz apologize wszystkim sąsiadom za to, że nie spali przez twoje głośniki. Wybacz, nie wybacz, to Radio X Vibe.

Najpierw Cake Od i The Ocean, a teraz Touch Od i Touch. Jeśli planujesz jeść ciasto, dotykając się przy tym po rękach, to miej przynajmniej godność i nie rób tego przy ludziach. Radio X Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był L'Amour Toujours w wykonaniu Kalumy i Chrisa Van Dutch w X-Vibe. Wiedziałeś, że Chris Van Dutch to w rzeczywistości inżynier dźwięku, który w wolnych chwilach woli składać modele samolotów niż bywać na salonach. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie All for One. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Radomia przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby przypomnieć, że skoro znowu kupiłeś pizzę o 3 nad ranem, to przynajmniej ten beat Cardi B w utworze Polak Yellow doda ci energii do walki z wyrzutami sumienia przy porannej kawie. A to wszystko w Radiu X-Vibe dla ciebie od ciebie.

0: Radio X-Vibe.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Słuchacie radia X-Vibe.

Najpierw trzeba było shake it off, żeby pozbyć się kompleksów, a teraz czas na shake it up, żeby totalnie zdemolować sobie kręgosłup. No, ruszaj się. W tym wieku to już ostatni dzwonek. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Słuchaj, Waldemar z całowania z tej strony. Właśnie patrzę na te światła nad boiskiem i przypominają mi się stare czasy, więc puść może Fairy Tale Gone Bad od Sunrise Avenue, zanim w ogóle pomyślę, że to ma jakiś głębszy sens w tym całym Radio X vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Falling Away from Me zespołu Korn. Co ciekawe, Jonathan Davis nagrał wokal do tej płyty w studiu, w którym podobno straszyło. W X-Vibe mamy następne hity dla pokolenia X, więc teraz wjeżdżają Jam & Spoon oraz Rhea Garvey. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z Poznania wysłał do szefa wiadomość o kończeniu projektu, ale telefon zmienił to w obietnicę kończenia pożaru, więc przez ten tekst o płonięciu w pracy atmosfera w biurze stała się mocno niezręczna i dlatego w Radiu X Vibe dedykuję numer The Key, The Secret od Urban Cookie Collective, który teraz brzmi jak jedyny sposób na wyjaśnienie tej wpadki Marka dla jego szefa.

to był Cruz w wykonaniu Roya w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista tego zespołu tak naprawdę nienawidzi podróży statkami? Następne hity dla pokolenia X, a już za moment wchodzi Susan Vega. Zostań z radiem X-Vibe.

0: kierowniku, oczka mu się odlepiło, temu misiu.
1: A u nas? U nas wszystko gra, dosłownie, Radio X-Vibe.
2: Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.

Skoro issues już za nami, a ty dalej masz w życiu tylko problemy, no cóż, przynajmniej I will come to you. Obiecuję, że ktoś w końcu po ciebie przyjdzie. Oby chociaż z pizzą. Radio X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

zmarnowałeś swoje najlepsze lata na słuchanie smutów, więc teraz dla równowagi wjeżdża Felicidad Margherita. Mam nadzieję, że chociaż pizza będzie lepsza od twojego życia. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

To był Lose Control i Teddy Swims w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą solową był fryzjerem męskim? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Take That. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchaj, Włodzimierz Spupek tutaj. Siedzę jak na szpilkach, czekając na te cholerne wyniki badań, więc puszczaj mi szybko. No jak to leciał? It's not right, but it's okay. Feed Molitastin od UGA. Molitastin, bo tylko Radio X Vibe jakoś trzyma mnie w pionie.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: raz.
1: Skoro Bad Romance nie wyszło, to przynajmniej przerzuć się na Living on Video. Przynajmniej piksele nie mają uczuć i nie skaczą ci do gardła. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

dostałem wiadomość od Marka z bloku na osiedlu Słonecznym, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej rytmiczne stukanie w podłogę o 3 nad ranem to jego sposób na naukę tańca. A utwór Destination Calabria idealnie oddaje tę podróż w nieznane, którą funduje nam wszystkim przez strop. Więc lecimy z tym w radiu.

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

był Get Back Demi Lovato w X-Vibe. Wiedziałeś, że Demi jako dziecko grała w Barneyu i Przyjaciołach, zanim stała się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Rihanna. Zostań z radiem X-Vibe.

xvibe.pl. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

To był Lady od Mojo w X-Vibe. Widziałeś, że Jan de Stagnol z tego duetu był wcześniej aktorem w teatrze? Kolejne hity dla pokolenia X już lecą, a zaraz usłyszysz Alberto Camerini. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącach prób udało im się wspólnie wyhodować w piwnicy idealnie szczęśliwego, zmutowanego grzyba. No, czysty feel good ink. Serio, to aż wzruszające, jak chemia może łączyć ludzi. Właśnie dlatego w Radiu X-Vibe poleci Gorillaz i ich feel good ink. Puszczam to dla sąsiadki od Marka. Niech ten wasz pieczarkowy biznes kwitnie w najlepsze.

Najpierw Baby Got Back, a teraz Piece of Your Heart, czyli od niezdrowej fascynacji anatomią przechodzimy do wycinania organów. Czy to jeszcze radio, czy już kryminał? Radio X-Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Najpierw take care, bo niby trzeba dbać o siebie, a zaraz potem I love men, co ostatecznie wyjaśnia, dlaczego skończysz w samotności z kotem. Masz! Baw się dobrze! W radio

to był Colorado zespołu Milky Chance w X-Vibe. Wiesz, że wokalista Clemens Rebine sam wyprodukował ich pierwsze nagrania w domowym zaciszu? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Afrojack i Wrabel. Zostań w radiu X-Vibe.

0: pytań.
1: Marek z Ursynowa przesyła nam wiadomość do tych wszystkich fałszywych alertów bankowych, które wyskakują mu częściej niż reklamy w połowie filmu, więc dedykuje im Exchange od Brysona Tillera, bo w sumie to faktycznie tylko ciągła wymiana zer i jedynek, która nie ma żadnego sensu, co wybrzmi idealnie w radiu X-Vibe, gdzie Bryson Tiller w numerze Exchange leci od Marka z Ursynowa dla jego skrzynki pełnej śmieci.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Miałeś I got a feeling, że to będzie dobry dzień, a teraz kończysz moving like a superstar w dresie i z resztkami pizzy na kanapie. Życie jest brutalne, ale przynajmniej masz Radio X Vibe.

Marek z osiedla przy ulicy Polnej przysłał wiadomość, że dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo skoro codziennie o 3 nad ranem przesuwa meble, to najwyraźniej prowadzi w salonie prawdziwe pole bitwy. A Battlefield w wykonaniu Jordyn Sparks w radiu X-Vibe idealnie podsumuje te jego nocne manewry, więc Marek życzy sąsiadowi spokojnego demontażu frontu.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Poison Arrow zespołu ABC w X-Vibe. Wiesz, że Martin Fry, zanim zaczął śpiewać, pracował jako dziennikarz muzyczny i sam siebie zrecenzował w gazecie? Następny hit dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Tok Tok. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Papa Dance i ich Najstory to dowód na to, że w 1986 roku wystarczyły syntezatory i trochę lakieru do włosów, żeby podbić serca całego kraju. To zabawne, że w tamtych czasach nikt nie przejmował się sensem tekstów. Liczył się tylko ten specyficzny, taneczny takt, przy którym nawet najbardziej sztywne towarzystwo zaczynało się kołysać. Dzisiaj patrzymy na to z lekkim przymrużeniem oka, ale trzeba przyznać, że ta nostalgia ma w sobie coś uzależniającego. Zostawiamy jednak lata 80. za sobą, bo czas na chłodniejszy, bardziej mroczny klimat, który idealnie pasuje do wieczornego spokoju w Radiu X-Vibe. Teraz The Weeknd i The Hills w Radiu X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że musi przestać zaglądać mu do talerza. Bo If You Could Only See to przecież jasny manifest o potrzebie zainstalowania w kuchni lepszego oświetlenia, żeby wreszcie widzieć, co się tam je. A teraz w Radiu X Vibe Tonic If You Could Only See dla teściowej od Marka.

Roller od Apache 2027 roku to niezły sposób na jazdę bez trzymanki, ale w latach 80. za taką jazdę na wrotkach można było co najwyżej zarobić mandat od milicji albo wybić sobie zęby na osiedlowym asfalcie, bo w tamtych czasach ochraniacze były dla mięczaków, a styl liczył się bardziej niż zdrowe kości. Więc skoro już jesteśmy przy tamtej dekadzie, to nie ma wyjścia i trzeba wrócić do fundamentów, czyli do Shakin' Stevensa, który w X-Vibe serwuje nam klasykę. Teraz Shakin' Stevens i This Old House w X-Vibe.

to był klasyk od MKTO w X-Vibe. Swoją drogą duet poznał się na planie serialu, co tłumaczy te ich aktorskie miny. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Dirty Vegas. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Wielkie miasto w wydaniu Raz, dwa, trzy to zawsze niezła lekcja pokory. Zwłaszcza, gdy człowiek utknie w korku na obwodnicy. Ale przynajmniej nie musimy się martwić o własne bezpieczeństwo. Tak jak w roku 1987, kiedy to pewien szwedzki bankier niechcący uruchomił serię zdarzeń prowadzącą do największej w historii kradzieży wewnątrz systemu bankowego. Co udowadnia, że nawet najnudniejszy urzędnik potrafi namieszać bardziej niż raperzy w swoich tekstach. Więc skoro już mamy ten klimat niepokoju i miejskiej dżungli, pora przeskoczyć z polskich rozmyślań prosto w świat luksusu i konkretnej nawijki. Bo teraz Offset i Metro Boomin oraz Ric Flair Drip w Radiu X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu po miesiącu walki udało jej się wyciągnąć z garażu ten stary, zardzewiały wrak, o którym Madonna śpiewa tak emocjonalnie. No cóż, jak widać, prawdziwa miłość to nie romantyczne uniesienia, tylko sprawne odpalenie silnika po zimie. A teraz w Radiu X-Vibe Madonna La Isla Bonita dla teściowej od Marka.

Sabrina Carper właśnie wyśpiewała wszystko o smaku cudziech błędów. I trzeba przyznać, że to całkiem niezła lekcja dla tych, kto nie potrafią się zdecydować. W 1995 roku pewien Brytyjczyk wydał płytę, która była tak nudna, że sprzedała się w ilościach śladowych, mimo ogromnego budżetu. A dziś w X-Vibe zmieniamy klimat na bardziej prozaiczny, bo portfel świeci pustkami szybciej niż zdążysz mrugnąć. Zatem sprawdź, czy masz jeszcze choć trochę drobnych w kieszeni, bo teraz Simply Red i Money is Too Tight to Mention w X-Vibe.

0: za mnou.
1: To był All Eyes on Me, Tupac i Big Syk w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tupac był wielkim fanem musicalu Nędznicy? Następne hity dla pokolenia X. A teraz wracamy do gitar, bo wchodzi Nirvana. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Raz, dwa, trzy.

0: And I've
1: never been so alone.
2: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią.
3: xvibe.pl

Wojtek Szcześniak i jego No co ty na to brzmią jak idealna ścieżka dźwiękowa do wieczornego nic nie robienia. Chociaż przyznaję, że w 1997 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszymi elektronicznymi zabawkami typu Tamagotchi, nikt nie przypuszczał, że nasze największe zmartwienie zmieni się z karmienia cyfrowego jajka w pilnowanie zasięgu w telefonie. Skoro już wiemy, że życie to sztuka wyboru między cyfrowym zwierzątkiem a szczerą relacją, czas na zmianę klimatu. Bo choć Mietek ma swój urok, to Halic Normani wiedzą o skomplikowanych uczuciach znacznie więcej niż jakakolwiek zabawka z lat 90. Teraz Halic i Normani z utworem Love Lies w Radiu

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo w końcu po latach walki udało mu się w pełni opanować sztukę zjadania popu. Tak, Marek przysięga, że ten utwór to instrukcja obsługi jedzenia popcornu w tempie 4x4. Totalny obłęd, ale w sumie kto od... I nie chciał mieć takiej muzycznej diety, co? A teraz w Radiu X Vibe mam Nick Launay. Pop music dla szwagra od Marka.

Nelson Boone zmusza do zwolnienia tempa, jakby życie było jednym wielkim korkiem w godzinach szczytu. Ale umówmy się, że przyspieszanie i tak prowadzi tylko do częstszych wizyt u mechanika. W 2005 roku pewien geniusz wpadł na pomysł stworzenia platformy wideo, gdzie pierwszym filmem było niezbyt porywające nagranie ze słoniem w zoo, co udowadnia, że ludzkość zawsze miała skłonność do marnowania czasu na głupoty. Więc teraz, zamiast ratować świat, lepiej posłuchać, jak The Fray próbują uratować życie w X-Vibe.

Uptown Funk w wykonaniu Marka Ronsona i Bruno Marsa w X-Vibe. Czy wiesz, że Bruno Mars, zanim stał się gwiazdą, pracował jako sobowtór Elvisa Presleya? To były następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża MC Hammer. Zostań z radiem X-Vibe. You can't touch this. You can't touch this.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Moi drodzy, a cóż to się wydarzyło? Właśnie chyba nie zdążyłem sobie, że tak powiem, wyciszyć jednej rzeczy, dlatego kolejna piosenka tutaj nam się otworzyła. Dobry wieczór. Wybiła godzina 21, wtorkowy wieczór, a więc czas rozpocząć audycję Old and Gold w radiu Inks Vibe. No właśnie, jeżeli śledzicie nasze media społecznościowe, niestety jest to ostatnia audycja Old and Gold. Ciężko przechodzi przez gardło taka informacja. Nie ukrywam, że bardzo zżyłem się z tymi wtorkowymi wieczorami, gdzie no to jest taki czas wyjątkowy dla nas. Zarówno dla was, dla mnie, gdzie mogę dzielić się z wami różnymi piosenkami, różnymi pomysłami na poprowadzenie właśnie tej wtorkowej audycji. No i właśnie przyszedł ten dzień, że no po raz ostatni wybrzmi audycja. Na otwarcie, że tak powiem. Któż to wybrzmiał? No nikt inny jak sam no, doskonały grecki kompozytor Vangelis, kompozytor muzyki elektronicznej, a piosenka, którą, znaczy nie piosenka, utwór, który usłyszeliście, to Chariots of Fire, czyli tak zwane Rydwany Ognia z tego samego filmu, rok produkcji 1981, no i oczywiście został nagrodzony bardzo, bardzo hojnie Oscarem za najlepszą oryginalną muzykę w roku 1982. Wybitny utwór. No, nie wyobrażam sobie lepszego otwarcia dzisiejszej audycji. Dzisiaj będzie bardzo malutko ciekawostek odnośnie piosenek, czy też kompozycji, które będą się tutaj pojawiać w trakcie trwania audycji. Natomiast więcej będzie, myślę, jakichś takich wspólnych wspomnień, sporo takich ochów i achów, czy achów i ochów, a także ogrom podziękowań. Ale to wszystko w odpowiednim czasie, wszystko do odpowiednich osób będzie skierowane jak najbardziej. To może teraz zrobimy coś takiego. Właśnie nie wiem, kurczę, czy to mi się... Przez to właśnie, że... O, jest, dobrze. Przez to w sumie, że trochę mi się tutaj pokomplikowały sytuacje z otwarciem, miała nie wybrzmieć właśnie od razu piosenka, a tu jednak taki psikus się wydarzył, ale to nic nie szkodzi. Nie byłoby audycji Old and Gold, gdyby nie taka delikatna wpadka na samym początku. Dobrze, po pierwszych dźwiękach saksofonu i charakterystycznej perkusji na pewno już wiecie, że jest to Men at Work, australijski zespół i piosenka pod tytułem Who Can It Be Now? No nikt inny jak wasz prowadzący Łukasz Moskalik, kłaniam się nisko w pas. Oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie do wspólnego słuchania i przeżywania tejże ostatniej audycji. No to cóż, nie przedłużam tej chwili. Men at Work, Who Can It Be Now? Rocznik 1981.

Dlaczego akurat ta piosenka wybrzmiała jako, no można powiedzieć w sumie pierwsza, zaraz po otwarciu Vangelisa? Otóż, no któż by inny mógł być o godzinie 21 w rozgłośni radiowej X-Vibe we wtorkowy wieczór? No, no oczywiście, ja kłaniam się jeszcze raz, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie razem i każdego z osobna, kto jest tylko i wyłącznie przy odbiorniku. Łukasz Moskalik, kłaniam się, naprawdę kłaniam się nisko w pas i dziękuję, naprawdę dziękuję wszystkim przepięknie, że ten wieczór spędzimy razem. Dobrze, wybrzmiał Man at Work, Who Can It Be Now z albumu, z debiutanckiego w sumie albumu Business as Usual. No i powiem wam, że ta piosenka stała się międzynarodowym hitem, międzynarodowym przebojem, dotarł do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów Billboard Hot 100 właśnie w 1981 roku. Natomiast jeżeli chodzi o te motywy saksofonowe charakterystyczne tej piosenki, wykonywane są one przez Grega Hama. Moi drodzy, dobrze, któż będzie następny? Powiem w ten sposób. Postanowiłem przygotować audycję w dwóch takich klimatach. Trzech, no czterech, dobra, pięciu. Niech będzie. Będzie trochę czegoś do poskakania, będzie troszeczkę do pobujania, będzie troszeczkę melancholii. Dodatkowo będzie odrobina, no jak melancholia, to wspomnienia, ale no można będzie też, mam nadzieję, porzucać trochę głową. No i w efekcie końcowym wspomnienia, bardzo dużo wspomnień. Kogóż przygotowałem dla was? No, 10 lat po wydaniu piosenki Man at Work, Who Can It Be Now? Marky Mark, tak jest, Mark Wahlberg and the Funky Bunch, a także prezentując debiut, że tak powiem, Lolety Holloway. No, przygotowali oni piosenkę Good Vibrations. Tak, rocznik 91 był to rok, kiedy no, okazało się, że zostałem dużym bratem, starszym bratem. Tak więc jest to dla mnie naprawdę wyjątkowy czas. No, a sama piosenka no, wprowadza w taki naprawdę pozytywny nastrój. Mam nadzieję, że i teraz to się sprawdzi. Tak więc nie przedłużam tej chwili. Marky Mark and the Funky Bunch. Good Vibrations.

Tak jest, Marky Mark, czyli Mark Wahlberg. Obecnie, no, można powiedzieć, że aktor, tak, jak najbardziej aktor, mający wiele sukcesów na swoim koncie. No ale właśnie, miał drobny taki epizod w swoim życiu, gdzie używki, że tak powiem, no, prawie że przekreśliły jego karierę, zarówno wokalną, jak i aktorską. No, ale no, wyszedł, na szczęście wyszedł. Sama piosenka Good Vibrations pochodzi z albumu pod tytułem Music for the People, który pojawił się w 91 roku, moi drodzy. Pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, jak najbardziej piosenka osiągnęła. No i od tamtej pory, że tak powiem, no, no chyba na trwałe zapisała się w kanonach muzyki dance, można chyba tak to określić. Ojejku, próbuję sobie przypomnieć, czy to była, bo wiem, że też właśnie Mark Wahlberg razem ze swoim bratem Dannym Wahlbergiem również byli w jeszcze jednej grupie wokalnej. I z tego, co pamiętam, to chyba New Kids on the Block, o ile mnie pamięć nie myli. I tam mieli właśnie jeden z tych przebojów Step by Step. Tylko nie pamiętam właśnie, czy to był New Kids on the Block, czy jeszcze właśnie jakaś inna. Jeżeli jesteście tutaj na odsłuchu, będę bardzo, bardzo wdzięczny, czy to właśnie w kąciku marudzenia możecie zostawić jakąś taką informację, czy to rzeczywiście New Kids on the Block był, czy inna formacja. Ja już też sobie otworzę, bo zapomniałem całkowicie na śmierć wejść sobie na naszą stronę internetową, a także tutaj bacznie czuwać w kąciku marudzenia. O, no i super, dobra, jestem. Tak więc New Kids on the Block chyba. Tak przypuszczam, tak sądzę, tak twierdzę. Ale dobra, słuchajcie, bo czas ucieka bardzo szybko, a naprawdę mam ponad 20 piosenek do zaprezentowania, tak więc trzeba spiąć, że tak powiem, 4 litery i ograniczyć mówienie i przyspieszyć nieco prezentowanie muzyki. Następny, kogo wybrałem, to Shaggy i piosenka Bombastic. Cieszyła się ona naprawdę ogromnym entuzjazmem wśród słuchaczy, kiedy została zaprezentowana. Została ona wydana w 95 roku na albumie, ojejku, przypomnę sobie, Bombastic. No oczywiście, że Bombastic, tak samo. To był właśnie tenże album. No cóż, 95 rok, Shaggy, wokalista reggae z Jamajki. Czemuż by nie? Dalej jesteśmy, że tak powiem, w takich skocznych hitach. No i niech ten klimat trwa.

Move. Dokładnie, moi drodzy. To był Shaggy Bombastic z albumu Bombastic, rocznik 95. Utrzymujemy ten klimat, bo no, przyjemnie jest się pobujać. Nawet jeżeli jest to początek tygodnia, wtorek, w sumie jakby nie było, to jakoś tak przyjemnie przy takich rytmach. Kogóż to wybrałem ja następnego? Nie wiem, czy kojarzycie takiego kanadyjskiego rapera, czy ewentualnie wokalisty gatunku reggae, Snow. Jeżeli nie, no to tutaj śpieszę wam z pomocą, bowiem ma on jeden naprawdę fenomenalny kawałek pod tytułem Snow. Boże, nie Snow, tylko widzicie, Informer. No i piosenka, że tak powiem, została wydana w 92 roku, dokładnie 30 września 1992 roku. No i znalazł się na albumie 12 Inch of Snow. Dokładnie. Taka ciekawostka odnośnie samej piosenki została napisana, gdy Snow, a tak naprawdę Darian O'Brien, przebywał w więzieniu. Dokładnie. Został oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Generalnie utwór opowiada o aresztowaniu, przesłuchaniach oraz fałszywych oskarżeniach, a jego najbardziej rozpoznawalnym fragmentem, jeżeli chodzi właśnie o taką część najbardziej rozpoznawalną, jest refren. Nie inaczej, moi drodzy. Mam nadzieję, że spokojnie sobie przypomnicie, a już teraz dla was specjalnie Snow i Informer.

Tak jest, to był Informer z rapera kanadyjskiego Snow. Moi drodzy, troszeczkę pozostaniemy oczywiście przy takich skocznych rytmach, ale chciałbym wam teraz zaprezentować trzy piosenki, które w swoim tytule mają słowo jump. Pierwszy, mam nadzieję, że rozpoznacie.

wszystko było w piosence. Criss Cross, jak najbardziej, to nasi wokaliści, to nasz duet. Dokładnie, Criss Daddy Mac Smith, który na tamten czas miał 13 lat, a także Criss Mac Daddy Kelly, który miał na tamten czas lat 12, moi drodzy. Dokładnie, dokładnie. Album, z którego pochodzi piosenka, to Totally Crossed Out. Album, tak samo jak i singiel, pochodzą z 92 roku. To była pierwsza piosenka, która miała w tytule Jump. Czas na kolejną propozycję.

Nie inaczej, moi drodzy. Jump Around w wykonaniu nikogo innego jak House of Pain. Piosenka z 92 roku i również znalazła się na albumie sygnowanym nazwą grupy, czyli House of Pain. Dobrze, pozostajemy przy tematyce Jump, jak najbardziej, bo to już można, że tak powiem, się domyślić. No, ale zmieniamy całkowicie klimat. Któż to będzie?

tematykę skoków. Zakończyliśmy Van Halen z zespołem Van Halen. Piosenka z 1984 roku. Natomiast album jest sygnowany datą, kiedy został wydany, właśnie 1984. Dobrze, moi drodzy, etap skoków za nami, jak najbardziej, ale teraz przy pomocy

Ten głos, ta aparycja, ta piosenka, ten tytuł. Nie inaczej, moi drodzy, Cher, rocznik 1989, piosenka If I Could Turn Back Time. No właśnie, co moglibyście zrobić, czy ewentualnie zmienilibyście coś w swoim życiu, gdybyście mogli wrócić czas, czy gdybyście mogli zmienić właśnie bieg czasu? No, to jest dobre pytanie. Oczywiście kącik marowidzenia jest do waszej dyspozycji. No to cóż, w takim układzie nie przeciągam tej chwili. Kolejna piosenka. Pozostajemy w latach 80. Pewien hit pewnej grupy, który pojawił się w 87 roku. Ciekawy jestem, czy te propozycje rozpoznacie.

Tak jest, moi drodzy, spluwy i róże, jak to miałem przyjemność powiedzieć tydzień temu podczas wspólnego prowadzenia audycji razem z Darią, którą serdecznie pozdrawiam. To była ogromna przyjemność móc prezentować zarówno oryginały, jak i ich covery. Tak więc, no wtedy również Guns N' Roses się pojawiło w troszeczkę innej odsłonie, troszeczkę inna była piosenka, Knocking on Heaven's Door, która w oryginale jest wykonywana przez Boba Dylana, natomiast no, gdzieś tam powiedzmy nasza popkultura, naszej kulturze, że tak powiem, rocznikom lat 80., 90., myślę, że właśnie ta wersja Gunsów jest bliższa. Przynajmniej chyba w sumie też do takich wspólnych decyzji, do takiej wspólnej decyzji doszliśmy razem z Darią podczas trwania audycji. To był naprawdę ogromny zaszczyt móc gościć tak wspaniałą osobę i rzeczywiście prowadzenie audycji we dwójkę jest dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze niż w pojedynkę i jest zupełnie inna interakcja. Do tego jeszcze wrócę, moi drodzy, ponieważ tutaj no, wiele gości się pojawiło w audycji Old and Gold, ale tak samo i ja miałem okazję być tu i ówdzie jako gość, ale o tym oczywiście za momencik. Dlaczego akurat Sweet Child of Mine? No bo w sumie audycja Old and Gold była takim moim dzieckiem, które lepiłem, że tak powiem, z błota, patyków i kawałków trawy, znaczy źdźbła, znaczy generalnie z jakichś takich powyrywanych kępek trawy. Po wielu próbach, wielu porażkach i takiego zastanawiania się, co ja tak na dobrą sprawę robię, no, w końcu udało się, znaczy, przepraszam was bardzo, nie udało się. Finalnie znalazłem swój sposób, swoje ja właśnie w tej audycji. No i cóż, no. Powstało właśnie coś takiego, taki twór. Tak więc... No cóż, no ale żeby było tak właśnie miło dalej i przyjemnie, Joyride, czyli radosna podróż, właśnie to była taka radosna podróż na początku właśnie w projekcie Inne Radio, gdzie audycja Old and Gold miała swoje początki. Niestety ten projekt się zamknął, no a później właśnie, kiedy Waldek się odezwał do mnie, że otwiera nowy projekt pod tytułem X-Vibe, no tutaj no nie było innej możliwości, trzeba było kontynuować właśnie tę podróż z klasykami lat, no tym razem lat 80. i 90. No i no cóż, w takim układzie piosenkę Joyride zespołu Roxette. Tak... Żeby ukoronować może troszeczkę tę podróż właśnie radiową z Old and Gold. Niech leci. Rocznik, z tego co pamiętam, chyba 91 ponownie. Tak jest. No to lecimy w takim układzie.

Kochani, chciałbym skorzystać jeszcze raz z okazji, że jestem przy mikrofonie, ktoś mnie dopuścił, ktoś mi dał głos, był na tyle odważny albo nierozsądny, że mi aż tak zaufał, ale chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim podziękować za waszą obecność na odsłuchu. To jest naprawdę dla mnie niezwykle ważne, że no właśnie ta ostatnia audycja jest dzielona właśnie z wami. I jesteście właśnie takim utwierdzeniem, że warto czasami właśnie w ten sposób podziałać. Dobrze, moi drodzy, teraz piosenka z zespołu metalowego, czy heavy metalowego, Def Leppard, pod tytułem Love Bites. I tutaj wiąże się też taka ciekawa historia, bo wiem, kiedy wybrzmiała podczas swojej prawilnej audycji, gdzie była właśnie poświęcona rocznikowi 1987, nie potrafię się wysłowić, wybaczcie, za dużo chyba emocji zaczyna targać człowiekiem. No to właśnie jakoś tak się zgadałem z moim radiowym przyjacielem, Dominikiem Czucznie-Brzegowskim, którego serdecznie pozdrawiam. Też między innymi miałem przyjemność się pojawić parę razy w jego audycji, Siła Wyrazu. I cieszę się ogromnie, bo na samym początku, 1 dokładnie września, Dominik przyjął moje zaproszenie tutaj do studia X-Vibe'u i razem mieliśmy przyjemność poprowadzić razem audycję. Też było właśnie bardzo takim ciekawym doświadczeniem. No i cóż, kochani, no ja się cieszę ogromnie, że tutaj tak to się działo, ale to spokojnie, bo jeszcze mam tutaj kilka słów w rękawie. Nie. Dominik, nie gniewaj się, tej piosenki ci nie zadedykuję. Mam coś innego jeszcze, że tak powiem, z tyłu głowy, co może ci się bardziej spodobać. A teraz, no, ku waszej uciesze, kochani. Przez 5,5 minuty nie będziecie mnie słyszeć, będzie po prostu Def Leppard, Love Bites, rocznik 87.

Moi drodzy, to był Def Leppard Love Bites, rocznik, ojejku, aż mi uciekło, 87, oczywiście, że tak. Natomiast piosenka, którą chciałbym zadedykować z całego serca Dominikowi, który to jest moim takim, że tak powiem, mocno, tak, moim takim radiowym przyjacielem. Kolejną piosenkę. Z tą piosenką związana jest pewnego rodzaju historia, o której wam za chwileczkę opowiem. Natomiast tutaj pragnę zwrócić uwagę, że Dominik prowadzi swoją audycję Siła Wyrazu w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20. I do tejże audycji możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne z uzasadnieniem, dlaczego akurat ta piosenka powinna się znaleźć w audycji do określonego słowa. Gdybyście się zastanawiali, jak do jakiego słowa możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne, no to śpieszę z odpowiedzią. Jest to słowo rewolucja. Wszystkie informacje, jak możecie uczestniczyć i przygotowywać swoje... wysłać, przepraszam, swoje propozycje, no to znajdziecie, czy to właśnie na mediach społecznościowych X myślnik stacji, czy chociażby nawet samej Siły Wyrazu. Kochani, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Jest to piosenka, którą miałem przyjemność zaprezentować specjalnie, z dedykacją właśnie dla Dominika na prośbę jego żony, Gosi, Małgorzaty. Dlaczego akurat ta piosenka? No bo w sumie jakoś tak się zawsze wspieramy radiowo. Tutaj rzeczywiście mogliśmy sobie czy wspólnie poprowadzić audycję, czy powymieniać się różnego rodzaju doświadczeniami. Naprawdę w sumie to się poukładało tak miło i sympatycznie, że nawet mieliśmy, znaczy mamy założony nawet swój własny hashtag ponad podziałami, pomimo tego, że wywodzimy się z jednej z rozgłośni, jaką było Inne Radio, i los nas rzucił w różnych, że tak powiem, odchłaniach internetu, to jednak cały czas właśnie ta muzyka nas łączy i sprawia, że no jesteśmy ponad podziałami, które mogłyby się tutaj wydawać. Dlaczego akurat Rick Astley i ta piosenka? Ponieważ znalazła się ona w 100 najlepszych piosenkach z roku 1988, pomimo tego, że została wydana w 87, no to właśnie na Billboardzie, na liście 100 najgorętszych hitów znalazła się właśnie w 88 roku, a Dominik właśnie w tym roku 88 się urodził. Tak więc, drogi Dominiku, jeżeli słuchasz, tę piosenkę pragnę zadedykować tobie. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Moi drodzy, no właśnie, Dominik Dominikiem, ale to nie tylko i wyłącznie z samym Dominikiem prowadziłem audycję. Była to również Aleksandra Drogokupiec, Ola nasza, która w każdą niedzielę od godziny obecnie 20 do 22 prowadzi audycję Dźwięki z taśmy. No i właśnie, cieszę się przeogromnie, że Ola przyjęła zaproszenie tutaj do Old and Gold. Razem stworzyliśmy bardzo fajny, bardzo przyjemny duet i niejednokrotnie właśnie też słyszałem, że Ola ma niezwykle przyjemny głos, że ładnie śpiewa i świetnie w ogóle prowadzi audycję. Możecie się przekonać w najbliższą niedzielę, jak to wychodzi właśnie z jej rąk, że tak powiem. No a później właśnie Ola się odwdzięczyła bardzo miłym, sympatycznym gestem i no, po, że tak powiem, wspólnych wielu rozmowach doszliśmy do wspólnego takiego mianownika, czyli koncertów Dawida Podsiadło. I na tym właśnie też była oparta nasza wspólna audycja, która wybrzmiała w audycji Dźwięki z taśmy. Ale no, jako że gdzieś tam powiedzmy troszeczkę bardziej jestem nastawiony na muzykę zagraniczną, tak się jakoś poukładało, nie wiem dlaczego, okazało się z wielu rozmów również, że Ola bardzo lubi zespół U2, czyli U2, z Bono jako wokalistą. Jak najbardziej, nawet pochwaliła się fenomenalną koszulką tegoż zespołu. No tutaj nie mogło być inaczej. Wybacz, Olu, że akurat taka piosenka i taki tytuł, ale wiążą się z nią akurat, przynajmniej dla mnie osobiście, ogromnie przyjemne wspomnienia. A poza tym pojawiła się ona też w jednej z bajek, którą lubię oglądać z moim synem Tymonem. Tak więc Sing, nie pamiętam, która część, czy druga, czy trzecia, czy piętnasta, czy w ogóle jeszcze jakaś tam inna. Nie nadążam za tymi produkcjami Disneya, powiem wam z ręką na sercu. Natomiast, no właśnie, zarówno w tym filmie animowanym, jak i gdzieś tam powiedzmy w moim takim prywatnym życiu, ta piosenka ma niesamowity wydźwięk. I still haven't found what I'm looking for. A zespołu YouTube. Na samą myśl mam gęsią skórkę. Mam nadzieję, że widać przez radio. Tak, taki radiowy dowcip. Czemuż by nie? I tę, Olu, piosenkę pragnę zadedykować tobie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Jeżeli tak, możesz napisać. Jeżeli nie, możesz mnie skarcić, zrugać. Przyjmę wszystko na klatę. A moi drodzy, no cóż, w takim układzie. YouTube, I still haven't found what I'm looking for.

Moi drodzy, tak na dobrą sprawę, a wybaczcie, może mi się trochę głos łamać, to jednak są no, ogromne emocje. Gdyby nie wy, to tak na dobrą sprawę audycja chyba by nie miała sensu. Zawsze byliście ze mną w każdy jeden wtorek, najpierw od godziny 22 do północy, a później właśnie od 21 do 23. Jest taka jedna piosenka, która powstała w tercecie. Jest to Bryan Adams, Rod Stewart i Sting. Stworzyli oni fenomenalną piosenkę do filmu Trzej Muszkieterowie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I właśnie tę piosenkę chciałbym wam zadedykować w ramach podziękowania za to, że zawsze byliście tutaj ze mną. W każdy wtorek. Dobra, ja idę, że tak powiem, sprawdzić, czy mi się makijaż nie rozmazał, a wasze ręce oddaję piosenkę i za chwileczkę wracam do was.

No cóż, moi drodzy, no niestety makijaż mi się troszeczkę rozmazał. Dobrze, że w radiu nie widać, jaki jestem szpetny obecnie. Kto mnie, że tak powiem, zna, widzi, albo ma przyjemność widzieć, to wie, jaki jestem szpetny. Tak więc facet nie musi być ładny, ma ładnie brzmieć, tyle. Tak więc... Moi drodzy, dziękuję, naprawdę dziękuję jeszcze raz za każdą jedną audycję, którą spędziliśmy razem. Tak jak mówiłem, gdyby nie wy, to podejrzewam, że i tak bym prowadził audycję, ale kiedy są słuchacze, zawsze to jest przyjemniej, zawsze byliście i takim dobrym słowem, czy konstruktywną krytyką, która jest również bardzo ważna. Cenne rady z perspektywy słuchacza, mniej bardziej doświadczonego. Wszystko było naprawdę na wagę złota i to też właśnie dzięki wam ta audycja wygląda tak, jak wygląda. I to też właśnie dzięki wam no, była ta siła, żeby dalej kontynuować swoją nieznaną w odpowiednim momencie. Znaczy w danym czasie w ogóle nie wiedziałem, że to będzie jeszcze moja pasja. Bardzo sceptycznie podchodziłem do tego. A słuchajcie, żeby było tak dalej bardzo miło, wzruszająco i żeby też was troszeczkę, że tak powiem, ścisk gardła dopadł, mam dla was przepiękną piosenkę w wykonaniu Sir Eltona Johna. Can you feel the love tonight? Tak, piosenka z filmu Król Lew jest przepiękna, przepełniona miłością i właśnie... Czymś takim również chciałbym wam podziękować za całe dobro, które mnie spotkało z waszej strony. Możemy teraz razem, że tak powiem, pobuczeć, pochlipać, pochlipać, nie poślipieć, bo to inaczej ma zupełnie inne znaczenie. Więc możemy sobie pozwolić wspólnie na odrobinę wzruszeń. Moi drodzy, jeszcze raz. Elton John, can you feel the love tonight? Ej, mi się myszka zacięła. Zgubiłem myszkę. Jest myszka. Jest. Już leci.

No, przyznać się, kto potrzebował chusteczki. Mam nadzieję, że dzielnie przebrnęliście przez tą przepiękną piosenkę z filmu Król Lew. Ojejku, to był 93 chyba trzeci rok, o ile mnie pamięć nie myli. Pamiętam, że miałem wtedy 9 lat i to był chyba najdłużej emitowany na tamtą chwilę, na tamten czas film w kinach. Z tego względu, że utrzymywał się na afiszach bodajże chyba 9 miesięcy, jak nie lepiej, jak nie dłużej. No i też właśnie tym samym jakiś tam rekord był chyba pobity. Ale to, tak jak mówię, no, było ponad 30 lat temu, więc już pamięć może delikatnie zawodzić. Kochani, pozostaniemy jeszcze chwileczkę w takim układzie przy tematyce filmowej, bowiem Eric Clapton przygotował fenomenalną również piosenkę na potrzeby filmu Fenomen, gdzie pojawił się John Travolta. I jest to piosenka Change the World. Tak więc film fenomenalny, fenomen zresztą, fenomenalny John Travolta, fenomenalna piosenka, wszystko fenomenalne. Posłuchajmy razem.

Moi drodzy, pan Eric Clapton zastanawiał się, co by się działo, co by zrobił, gdyby mógł zmieniać świat. Natomiast jest taki, znaczy, no niestety był taki wokalista, król muzyki pop, zasłużenie moim zdaniem, który mówił, że świat należy zmieniać od człowieka w lustrze. Tak jest, moi drodzy. Michael Jackson, bardzo mi się podoba to przeinaczanie nazwiska Michaela. Michael Jackson, Man in the Mirror. Świetna piosenka, jedna z moich ulubionych, jeżeli chodzi o repertuar tego wybitnego artysty. I chciałbym się właśnie tą piosenką z wami podzielić.

No właśnie, róbmy zmianę. Jeżeli już mamy coś zmieniać, to zmieniajmy tego człowieka, tego ludzia, tego ludzika w lustrze. Dokładnie od tej właśnie jednej osoby, którą widzimy w lustrze, zaczynają się wielkie, naprawdę wielkie zmiany. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie wiem, że Dominik został tutaj uhonorowany, ale też na uhonorowanie zasługuje czucza żona, czyli Małgosia. Małgosiu, gdzieś tam powiedzmy w trakcie trwania audycji Old and Gold też mieliśmy przyjemność zamienić niejedno zdanie poprzez czat, co było też bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem i okazało się, że również masz ogromną, naprawdę ogromną wiedzę muzyczną, z czego się przeogromnie cieszę. I zostałem zrugany przez ciebie za nieprawidłowe wypowiedzenie nazwiska jednego z artystów, który występuje, znaczy który współtworzył taką grupę jak Red Hot Chili Peppers. Miałem przyjemność zaprezentować właśnie tę piosenkę podczas jednej audycji, kiedy no, mieliśmy bardzo, bardzo miłą dyskusję. I tę piosenkę chciałbym zadedykować, moja droga, tobie. Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers.

Kochani, jest jeszcze jedna piosenka, w sumie dwie piosenki, które mam przygotowane, aby wam zaprezentować. Ta artystka, jeżeli wpiszecie jej pseudonim na naszym czacie w kąciku marudzenia, zostanie wygwiazdkowany. Tak jest. Mowa oczywiście tutaj o nikim innym, zaraz Dominik będzie wiedział, bo jest na odsłuchu i to odkrył. Tak więc, Dominiku, Madonna, tak jest, nie inaczej, Madonna. W momencie, kiedy wpiszecie w kąciku marudzenia Madonna, zostanie ona wygwiazdkowana. Nie da się tego wpisać. Nie mogło jej zabraknąć. Wiem, to jest taka szpileczka sympatii w twoją stronę, mój drogi. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz na mnie. Ale w sumie też piosenka, którą wybrałem, jest jedną z moich ulubionych z jej repertuaru. Live to Tell, żyję, by opowiadać. Tak więc, no mam nadzieję, że również i przypadnie wam do gustu. A na koniec mam coś wyjątkowego. Podejrzewam, że Madonnę chyba będę musiał niestety uciąć w jednym momencie, żeby kolejna piosenka mogła wybrzmieć bez żadnego problemu. Bo tutaj no jest ona naprawdę tego warta. Tak więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że w którymś momencie po prostu wyciszę Madonnę i zabiorę głos. No cóż, no to lecimy w takim układzie.

Kochani, niech sobie Madonna leci delikatnie w tle. Natomiast, no cóż, bardzo ważna informacja, tak na dobrą sprawę. Bowiem jeszcze w czwartek wybrzmi audycja tutaj w wykonaniu Marcina. I tutaj z Marcinem, no i z Marcinem mamy pewne porachunki, że tak powiem, radiowe. Mam nadzieję, że nie będzie się gniewać. To jest pierwsza sprawa. Tak więc do Marcina za chwileczkę wrócę jeszcze, oczywiście jak najbardziej. W czwartek rokowa propagacja od godziny 21 do 22.30, chociaż na pożegnanie myślę, że Marcin też jakoś delikatnie może przedłuży swoją audycję. To jest pierwsza sprawa. Następnie w piątek również Marcin będzie prowadzić swoją audycję, która nosi tytuł Funky House, od godziny 22 do 23, gdzie też na żywo prowadzi audycję swoją Marcin. No i tutaj myślę, że też jakiś smaczek przygotuje dla swoich słuchaczy. Jeżeli chodzi o sobotę, od godziny 22 do 23 będzie prowadzić swoją audycję Kasia. Wybaczcie, bo sobie tutaj nie włączyłem ściągawki swojej magicznej. A że tak powiem, pamięć po 40 roku życia jest bardzo ulotna. No jakoś tak to wychodzi. Oczywiście w niedzielę, że tak powiem, naszą ramoweczkę zamknie Ola swoją audycją Dźwięki z taśmy od godziny 20 do 22. Będzie miała przyjemność gościć w waszych odbiornikach. Tak więc no tutaj też zapowiada się niesamowita uczta muzyczna. Tak jak znam Olę i jej gust muzyczny. W minioną niedzielę było naprawdę mocno, było z przytupem, było... kurczę, wszystko było. Okazało się, że też dzięki Oli troszeczkę poszerzyłem swoje horyzonty muzyczne i polubiłem w jakimś tam, powiedzmy, stopniu muzykę elektroniczną. Tak więc, Olu, naprawdę dziękuję ci ślicznie za ten odważny, że tak powiem, krok w mojej muzycznej, w moim muzycznym świecie. Natomiast jeżeli mowa o audycji Kasi, to są myśli nieuczesane, oczywiście od godziny 22 do 23 w tę sobotę akurat będzie wybrzmiewała jej audycja. Tak więc również zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. To, co jeszcze jest niezwykle istotne, to, co jest również niezwykle ważne, to oczywiście audycja Siła Wyrazu Dominika. Ponad podziałami jesteśmy, hashtag ponad podziałami. Muzyka łączy niedzieli, a radiowa przyjaźń myślę, że będzie trwać wiecznie również dzięki tej muzyce, która łączy. Tak więc Siła Wyrazu w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 na antenie radia internetowego x-stacja.pl, na którą was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Drogi Marcinie, piosenka się skończyła, to ja teraz tak szybciutko. Dzisiejszą audycję pragnę zakończyć naprawdę w twoim stylu, bo robisz to tak jak nikt, co każdy jeden czwartek. Wybrzmiewa John Secada, Just Another Day. I w ten oto sposób chciałbym ci podziękować za twoje audycje, za twój cały wkład, też za taką naszą, że tak powiem, braterskość, jakby nie było, w Radiu X-Vibe. I w ten sam sposób, mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewasz, w ten sam sposób, jak i ty, chciałbym zakończyć audycję Old and Gold tym wykonawcą, tą piosenką. Moi drodzy, kochani, to była naprawdę ogromna przyjemność móc dla was przygotowywać wszystko, każdą jedną audycję. No i mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że jeszcze się usłyszymy gdzieś w otchłaniach radiowych. Trzymajcie się ciepło, dziękuję za wszystko, do usłyszenia, cześć!

Baim i szklanka wody to zestawienie tak nostalgiczne, że niemal czuć zapach taniego lakieru do włosów z lat 80. ubiegłego wieku. Skoro przy datach jesteśmy, warto pamiętać, że w 1987 roku świat dowiedział się o istnieniu czarnej dziury w centrum naszej galaktyki, co w sumie idealnie pasuje do wieczornego klimatu, kiedy to każdy z nas szuka punktu zaczepienia w pustce. Czasem lepiej po prostu odpuścić analizy i pozwolić sobie na odrobinę płynności, zamiast rozpamiętywać przeszłość w oparach dramatycznych tekstów Beaty. Zmieńmy zatem klimat na nieco bardziej miejski i kojący, bo teraz Drake oraz Majid Jozdan i utwór Hold On, We're Going Home w Radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Zbigniew z tej strony, z Białykału. Stoję w tej kolejce w urzędzie już 3. godzinę, więc puszczaj mi szybko Andrzej Zaucha i Byłaś serca biciem, bo inaczej zwariuję w tym Radio X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. I don't want no minute man.

Mark Anwor właśnie skończył przekonywał nas o wspólnym losie, co brzmi uroczo, dopóki nie przypomnisz sobie, że w roku 1987 ludzie wysyłali do siebie listy zamiast emotek, a jedynym sposobem na ghostingu było po prostu nieodbieranie stacjonarnego telefonu, co było szczytem technologii i kultury osobistej. Skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, kiedy świat był znacznie wolniejszy i dziwniejszy, pora na dawkę klimatu, który w X-Vibe smakuje wyjątkowo dobrze. Teraz Sananda Maitreya i Sign Your Name w X-Vibe.

to był Search for the Hero od M-People w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalistka Heather Small, zanim trafiła na szczyty list, pracowała jako urzędniczka w banku? Kolejne hity dla pokolenia X już za chwilę. A teraz wjeżdża Jude Cole. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakbyś liczył na to, że w końcu wypluje z siebie coś sensownego. A tymczasem w Nightmarek serwujemy tylko czystą destylację nocnego niepokoju. Bo pamiętasz, jak w 1998 roku japoński producent zabawek wypuścił Ferbiego, który miał być zabawką dla dzieci, a skończył jako główny bohater teorii spiskowych o podsłuchach prowadzonych przez agencje wywiadowcze. Bo ten plastikowy futrzak rzekomo nagrywał rozmowy i uczył się ludzkiej mowy, co było totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że wystarczyło wyjąć baterię, żeby uciszyć to mechaniczne monstrum na zawsze. W czasie tej nocnej wędrówki w X-Vibe nie szukaj logiki, tylko daj się ponieść temu surowemu brzmieniu, bo teraz Jason Kogła, Ben Leunan oraz Blind Miss wciągają cię w mroczne węglowe opary. W utworze Cole w X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo jego kot uczy się właśnie obsługi ekspresu do kawy, więc lecimy z czerwonymi flagami. Dosławnie, bo tyle ich widzę w tym kocim zachowaniu. Dla Ciebie w Radiu X-Vibe Berg Rote Flaggen. Od marka dla wszystkich, co mają dość futrzanych baristów.

wiesz, świat w 1986 roku wcale nie był taki kolorowy, jak próbują nam wcisnąć w tych wszystkich nostalgicznych serialach. Bo kiedy w elektrowni w Czarnobylu wszystko poszło z dymem, ludzie w popłochu rzucili się na płyn Lugola. A w międzyczasie w kinach królowały tandetne horrory, w których efekty specjalne wyglądały jak wycięte z kartonu przez pijanego przedszkolaka, co w gruncie rzeczy było bardziej przerażające niż sam scenariusz. Więc trzymaj się mocno, bo życie jest absurdem podanym w rytmy, który nie zawsze pasuje do twojego tętna. A teraz czas na trochę dźwiękowego ukojenia, więc wsłuchaj się w ten beat, bo zaraz poleci Zbigniew Wodecki i jego Zacznij od Bacha.

Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie. Więc masz tu w X-Vibe darmową lekcję o tym, jak taniość rodzi klątwy. A teraz w rytmie tego chorego bitu wjeżdżają The Weeknd i Future z Double Fantasy w głośnikach, które zaraz wybuchną w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Ach, słuchaj, Jarosław Szepty z tej strony. Siedzę tu na tej misji i już mi odbija od tego piachu. Więc zapodaj coś na odmulenie. No, Psycho od Post Malone, T-Dolla Sign. Bo tylko to mnie trzyma przy życiu w tym Radio X-Vibe.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że twoje życie jest dziwne, ale przypomnij sobie rok 1982, kiedy to pewien facet wpadł na pomysł, że wideo z gry Pac-Man będzie hitem radiowym. I tak oto powstał utwór, który przez 8 tygodni okupował listy przebojów, psując nerwy każdego, kto nie przepadał za elektronicznym brzęczeniem w kółko i w kółko. Co w sumie idealnie pasuje do tego, co serwujemy w X-Vibe, bo świat technologii to od zawsze był jeden wielki żart, w którym wszyscy chcieliśmy brać udział, choć nikt nie wiedział po co. Więc teraz, kiedy ten beat wkręca się w głowę jak wspomnienie starych błędów, czas na Glass Animals i ich Heat Waves w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, nie wiedząc, że w 1982 roku pewien młody geniusz z Atari wpadł na pomysł od i do słynnego automatu z grą E.T. upchnąć tyle błędów, że cały zapas niesprzedanych kartrydży firma musiała zakopać na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc z tego najprawdziwszy cyfrowy cmentarz. Bo przecież nikt nie chce grać w coś, co bardziej przypomina błąd w macierzy niż rozrywkę. A teraz te zakopane skarby wykopuje się jako legendy, co jest szczytem absurdu w X-Vibe, gdzie każdy bit ma swój mroczny sekret. Więc nie mrugaj, bo Anita Lipnicka i wszystko się może zdarzyć zaraz sprawi, że nawet twój niepokój zniknie w radiu X-Vibe.

w czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist faktycznie użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze od plastikowych podrówek, co jest definicją makabrycznego oszczędzania. Więc słuchaj tego